és egy ritmuszkotos automatis kolenio pohibuje do rania. Czesacz Mińczyno Popyczyś, Wonka, witam. No i hoce dżin, dżinca, kiwa, snono tyż hoca uczba. Zlizuj jak sztec, na przykład mianisza stuczka. Józef Prezan. Tyż Mińczy Rytmus. Ralf Stura, tyzy, a Anna Maria Bretschneider jest. Ty so wot ich schon? 12 Minuten nur, Popitschich.

0: po naših poiščah smiče so veselična Jozefa Bresana, kiš spiva praj študate se, a doto netko na pošestih. No mati dži svog poišče.
1: Serbski rozvoz. Poišče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Budyski okresny Semik chce zo so poradowa stacja a gynekologia we Kamenskej Koruni Sviatoho Jana Zdjeržity. Odpowiedne zromany namiet viacorych frakciu je Semik čara na swoim wurianym posiedzeniu jednowostny przyuzał. Z dobą dostanie krajna rada Udowicza Snadok so nadal za to zasadzować, za Zakske Strudnickie Ministerstwo zaurecze poradowie stacje kunc miesaca z najmniejsza tak doło usadzi, kajż ministerstwo należność jeszcze próbuje. Zdjela so ministerstwo ze stron radzicielu umie to wasze za wszystkie swoje prawniskie możliwości nie uczerpa. Przed odwosowaniem jest o wiacero godziny dło od radzicielu a w obydlaku, w medycynickim zastaraniu we w okresu, a w Kamenskiej Koronie zdjela emocjonalnie ryczało a dyskutowało. Związkowe ubiegłanie, nasza więc ma przychod, że do finalnego koła. Gdyż organizator zdjela wopyta komisja wszystkie finalne wsy w juniu, też jest Niemce je za Zaksku podla. Tam pozostanie Związkowe jury 26. junia. Doromady jest przy Związkowym wurisaniu wiaca 4220 wsy uobdzieliło. Prynego julia wozewia, kotra wies je finale dobyła. Wies Niemce ubiegłuje so przeciwo 25 tamnym uobdzielnikom z cywie niemskie. Budyszan Tomasz Nauka dostanie czestny wopon miasta Budyszin. Za to wosłuchu czera jednowocne mieszczance radziczelio. Uznamenienie dostanie wun za swoje długoletne skutkowania jako przedseda w towarstwie partnerskich miastów Budyszina. Gajesz Nauka na napraszowanie z dzielibie uznamenienia dla jara przekwapiene, ale przyjuza wopon wymienie szych w towarstwie, kotru muszę z lita 1940 przedstej. Czestny wopon przepodadza Tomasz i Nauce Juce na swiedzeniu pecze 30. jubileja partnerstwa mies Heidelbergom a Budyszinom. Nimo to spoczci so też Dietmar Stanze od turystyckiego towarstwa Czestny wopon miasta. We Wulki Dubrowie jest so gmieńska rada czera ze krajno szkitny kunczinu zabierała, kotraż sa od kromy Budyszina hać do okoline Maleszec a Klukša. Ona bu hižo 1470 jako szkita na kunczina postajena, a je nimale 2700 hektarów wulka. Zastupera budyskiego krajna radna zarada a biroa za ekologiu mienowachu krajinu podwu sprewia a maleszanskich chatu nevšinno bohatu z nadprzerezny wele tačkami a rostlinami. Čarosza prezentacija informuaše vo nujich postajniach a menších zmenach ranicu, kotrež maja pomhač intaktnu vokolinu zakovač. Gmina Halštruska Hola chce na wukonnym brzegu Lenianska jezera wumenienia za wočastwienie polepšić. Miestrujem planuja promenadu, rajkaniščo, ci strażne wieže za wukovanskich puariu, przetras černia a rajkaniščo za beach volleyball. Gminska rada Halštruske Hole je netko woptwarenski plan za wulki projekt turistiske infrastrukture wopsamknęła. Dziwacz dobia przytem na to, za leži areal na nasypach nedeše brunicuje jamy. To dla budu ta a tam przydatne dziwa trybne, zo bychu dno skrócili. A to one bychu, nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej app, kiedyś rzeka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hej, dżęca rano, trzeba też na zastajki lochki pezel, 7 stopniu pokaza żywe slibro w Budyszinie, ale dżęca zmijmy znowa. Tu już to słońca, jeno już niekotre mroczele na niebiu, miło dali sucho wastać, a żywe slibro te zaleze na maksymalnie 23 stopniu, a k tomu dujen cuny wycyk.
0: Je to zle, gdyż ja prawie jasn si dżęca sedwo zatypiła w auce.
2: Najmibie, te takie...
0: Ale rynny nie dziwajce do, ale takie od spody.
2: Hej.
0: No nieke na pucze. Na pučach so ničo nestava, znamenša, moj to dženca rano vidžavoj, nesmoj, v sistemi tež ničo nestaji. Znanost še vyhižo po puču nešto druhého, še vuladali, môžete nás informovať 0591 7400, a Mati so ište raz pokazal?
2: Ja som dženca mysl zda, to prvný raz bo 7 alebo 8 taký šupu uvidžal.
0: Po puču?
2: Po puču, no, a jedna taká moká skupina, jo sa svoní boršu, to sú sa
0: tam... Pučovanský deň.
2: Pučovanský deň, hotvali a pon skoku čekli, že sa ja s autom šišol. Štyri.
0: Štyri po na pošesti.
1: Serbský rozvoz.
0: S tomu nešte les.

0: Дмитрина подсибирки нашестия добрание приезавски развоз. Я в особинстве в Укипочан, так гонят се му шпоты дре нимам, але в телевизии тиш, леса дес рады тиш, пола дам дыш, напшикват в АД, я в ЦТФ пшеношу я, гонят се спотове в убеджовани, кайш зашвите джен в Ахен, я дыш со шон эмелу, но я потом веселу со везо тиш на знатого апрег genannteho Kommentatora konjetzeho Sporta Karstena Soestmeiera gisch se svoje Rechu schitko hische vosebie derie vobrobi. No ja, tak môžeme rec. Lituša jechanska sezona hižo je z molom zabiežavo ve pôni pari hižo beži. Animele kujže konstiže na podáža so tiež sapse jecharjo a jecharki na nekajke škúli zariadovanie, tak tiež Sjatku Nishikun Stidzinja, Bratra Jakub a Juri Bobka, Jichanske Hotowarstwa przy Klosterski Wodzie, wonaj postaraštaj so, oda podajče, wonaj podaštaj so do Hohen Luku, to je we Mecklenburgsko Przedpomorski. Jakub startowaše tam ze Svalachom Fiškom, we przespolnych koniacych pływaniach, a w obsadzie jest drugim w 8. miejscu. A też brat Juri na koniu maj lakryc a konen bez swoim wukonom spokojom, kajż dzieli towarstwo, a nimo toho jest w Hurkach pola Zoloca na 20. jechanskim turnierie w osobite duel w odmyju. Guluska jechaka Magdalena Szefarec nastupi na koniu Korent korrekt es przeciwo swojemu trenerie Filipe Schobari. Na koncu uskoči za trenerie Schobara drugie miestno we klasse S za Szefarec tun raz jenoš 8. miestno, što ješ nie jest zvazli. A deš ceče se hišče raz krotku rozpravu načitač, abo se tiš vobladač. Potom poladajče rád ľubie na našu internetovu a deš vo sebi Instagramovu stronu Serbskeho rozvoza. Niečo vajce toho, športy zda, tiež když sedíče na krybieče konia. 9 do 6.
1: Když som če zetkává, bych prý ní raz v právě zalúbaná a tak věsová.

0: Czy są czmęci no poszes, czech nydom budyski w okresny semik. W upraj so zaz dziarzenie poroduje stacje a gynekologie przy koronisja toho Jana w Kamincu z dobom. Ma krajny Rada Udowicza zdale wojeju z dziarzenie wojować. Tole je ryzy formelnie w usledk czerawszeho pechodzinskeho wuradżowania posiedzenia budyskeho w okresnyho sema a namieta. Gotrysz je so tam jednowusnie przyjuzał. Mirčin Wenk rozprawia.
1: Przy takim dołym posiedzeniu je jasne, że nędzie jenoś o namiet samy. Radziciel Jan Budo od Serbsko-Wolarskiego zjednoczenstwa.
2: Na końcu nędzie jenoś o ten poprony rozsud, czy smiertyś arawesu, że był on jednowusny, ale że też o to, że ten kontekst, czy mokus zobrazni.

0: Zählte mich, holas geht zu dos, bewachu nit kopala dame, polzeiam navidom.
1: Polizias G.
2: W utoru Szyponiu dojnczy ke wopkanemu niespożu na S460 blisko Miłocic. 67-na szoferka auta chce się od S460 na S100 na smier Kamenc odpoczyć, a przy tym nie wopkiedź była się przetjezbu auta, a na to dojnczy ke zraczce. Zawinowaka niespoża so lochko zrani, na 112 tysac euro szkody, a auče doby szte so od wlec. We Wojarecach biechu we zajszych dniach paduši popuču stvarnišču na Einsteinuje a Bonhoeferowej droze pokadnichu niedze 90 metrów silného milinova kabla we hodnoče 5000 euro. A we Budešinje su zastojnice Vutoru Šiponju Cicciletnu ze svojim e-skuterom kontrolovali, jezdži dvo nebe zavisčene, dokiš nemieše pfaču značku, a ni moto bie tiš pokadnjene.
0: Poskuwanie lubości, spiewanie tylko mile na wóczeriec, to jedyż hesło za was, jeli so wam stuczka lubi serbska uczba szucze, a przeco na naszych internetowych stronach możecie się składować.

0: Zela, Rosto, Hatsch, Nabukach, abo Nazarote, tak mi nowane dziwie zela, abo tyś wyzelowe riadce. O, to ty je naszej strowocze, gdyż możesz si tam host swudnych zelu naszcipłać. Może my je wulkotnie, a scywa tyś cyle jedno resnano do zeżywidwu, a zeżywienia do licznych limonadu na zaprzyjecz, na przykład. Lida Maciu, a jose zeżywidca po, jest uważajcie, że zeżywieński poradzowaku Rafaelowicza zowie po zarodzie wukodzowała, a je zela zbierała.
1: Jo, ja widzę na przykład znajdzie, że czeja, tu dołuj putnik, niemcy szpicwegorys, a to jest takie typiske nalitne zelo, a pomoże im te młode wopieszka jara dere, też to jenie solo, te jemu użyć. Te są troszkę chorke, tu te macizny, kotyż co za to zamówite, te pa nam pomija tak prajne po zimę, jemu nasze ciwo porane wuredzić, no energię przynesu.
2: A tun szak szicy trebamy mini zeżywienska fachucza Rafaela Wiczazowa. Wukoczuje się po naletnej wódce, jej hiżo dalsze zelo do wódczka kawa, kiedy chodzi się na pomasku.
1: Cześć, tu nie jest zada wątpienie tylko czyja. Generalnie czynio, któryś może się jema do innej zelowej butry sobie używać. Ważne jest po prostu, że wukoczuje się usta, niech tu nie bija, albo też żadne zwierzęta nie są. Pomoże im te dere wużyć, ale tam dobie troszkę kiedźwać.
2: Wszako powostanki to jedzie nie słyszyje. Tyż blisko polu nie wyradziwa zela szczypać, jeli suzy szymiju w obdziewane. Skierę se raz na koleso z korbikom szwiknąć, a kus do przyrody jedź. Dokaż maja dziwe zela wulku lipszinu.
1: Dokaż tu one tak narosti, tyż w tej okolinie, gdzie są one dere czuja, a z tym maja one w obstatku wszyscy jacy wódko, choć nieke tak prajne to, żeś mu kupimo.
2: Ale tyż plaowane zela w zarodce swodza. A druhe zela so zase celovod samo roznoža, za nikotry škuli samo přespišne. Taka je sročna nožka, nim se kjerš.
1: Te mode vopena, z vopročje te zažne mauke mode vopena, so su vopročje jara genial za kuchnu, su zavarene. Dokuž me je vane in svod, tak je kus podobne kaj špetoršilka.
2: Zobe so svod v jedži vopšestriv je važne při varenju zela hakle cele na koncu přidač, abo najlepje, deš je jedž hižo na talarju. Dokaż najwiace ze zelu, horco tu nie znese. Za horce leczo ma Rafaela Wiczazowa dalszą dobrą ideę.
1: No, to limonada ze sroczy noż, kija w oprodzie raz wódna. To ryka ja zapołożę tutun do jabłuczkowej bryczki. Dam to niekak 24 godziny do przeczęć. A potem mu to przez krzitku odkinemo, a mu tu tą bryczku z wodą mieszamo. A tak to ma ten cyle w osobite słod. Tak możemy kombinować też miedonku na przykład.
2: Tam najlepiej po słodzkim słodzie citronu k tomu, a se struje napoj ze zelemi ze słodzie czytać.
0: Po zelowej wódce wukadzowała, a zela do kuchni zezbierała je Lidia Maciowa z romanie z Rafaelu Wiczazowej. Recepta a fota też za hojenskie czaje zelu namakać na naszej stronie, a też na naszej app MDR Serbia. Ale mnie z nami. Tylko sruczyje nóżki do giersza z cała zjeść nie możesz, gdyż masz ją niemo na zachodzie. Trzy mięczyny do cywilki na sedom. To jest przyroda. Dobra, nie przyje serbski rozwóz.

0: To je Pink. Dla je pięknych włosów. Jestem mało na blondyn włosy. No i tak co to mienia barba wielk na włosom. Komuny, miasta, gminy wojuje z tym, że pieniądze wiatrze zauszo nie dosahają, że je etawo wiele skromniejsi. W gmeńskich radach wojuje to dla dre za, a drugie też przeciwo, jest tym projektem intensywniejszo, a atmosfera na posiedzeniach jest o zdzielat i zmieniła. Znamieńcza w Maleszecach je Monika Gardesuła, tak kiedyś to w obkiecz połała, a tu je myslek domu.
1: Możu wizo jenoś wo tutej gmeńskiej radzie rzeczyć. Hiszo niekotre lita jezdżu jako rozprawiarka do Maleszec. Taktyž v útoru, jako džišo voletuši etá a vo novú šulu. Na koncu so dojednachu, ale púč k tomu by vo veľa bole kameniate hač zajšvosti. V obmyslenia prečivo novej šuli, jej vulkosti a vášniu tvarenia sú sa mesace diskutovali. To však je demokratia. Ale doživiam miestem tež radžičelov, kociš pravý dva prostče neznaja. Napríklad jednora vec, dživachu so v útoru nekoci, so susedy byli přívieš k zmielky s datami k etátej sami delesčanič. Hač runieš je gmeňská rada, dole dávno v obzamknula. Abo debače vo vulkosti novej zakvadnije šule Malešece, nevedžeše jeden, zo drbi so dvučarove tvarič, neje podvožky čítav, neje so přihotoval. Štož je biolet tež přibíralo, je rúbosť mesobnym v obkadže. Tak zvisku s vulbami druhého zastupovacého vesnianosti skupinka vesnanosti Matiasi zajdeli bžie v umietovaše. Vodce voachu a nedachu so zmirovač, na čo so posiedženie přetorne. Na koncu faktu dopokázachu, zo je vesnianosta pravie jednou. Dokel však v ostachu vesnianosta a druze radžičeljo cve čas mirni a vecovne argumentujo, so situácia potom tola zmirova. A runie tole budžete, kaj so mi zda, vúžadani přichoda za komunálne parlamente džeškuli. Zo maja za poslance dosť zakvadnije viede a so poriadne přihotuja a za svoje začuča vopkneža.
0: Komentar Monike Gardesovej na tému gmeňstva radičeljo vieda a začuča.

Ty tuša jechanska sezona, tuta je dawno hižo, spodnje paru zabiżała, niemale kuźdo konc tydzenia podaża, so tyż sabsy jechajo a jechaki na niekajke szkuli zariadowania. Tak tyż świadko niżej konc tydzenia bratra Jakub a Juri Popka jechanskeho towarstwa przy klusztorskiej wodzie, wonaj podażtaj so do huon luku, to je we Mecklenburgsko przed pomorski. Jakub startowaše z walachom fiszkom, w przespólnych koniecach próbowaniach, a w obsadzie miast drugim 8. miasto, tyż brat Juri na koniomaj lakryc a konen, wie ze swoim wukonom spokojom, kajż to tyż nam towarstwo zdzieli. A nimo toho jest w hórkach pola Zolaca, tamte zolarskie hórki. Na 20. jechanskim turnierie w osobite duel w odmiu kuluska jecharka Magdalena Szeferec nastupi przeciwo swojemu trenarii Filipi Schobary, a na koncu wuskoči za trenaria Schobara druhé miestno, a to ve klase S za Šeferec Dunras, jenož 8. miestno, nebeprajva jenož, ale jen riane 8. miestno. A krótku rozpravu o tom môžete si tiež pola nás na našej Instagramovej stronie vobladač jeliste v koniaci. Peč menšinu do napu 8. miestno.

Nas deja da zcyma hišče niče meje. Popravom su da hižo na drugim koncu tydženja v meji suđoma šo zmetali a povali licina, če bo što nače meje metanjo bi minene konc tydženja bi tež dost če meje metanjo, ale haj, na kojiž depad chceča dženca tež hišče meje metanje v Nimcach svičič, a to v tamniši pistovani pumpot po takim tam hišče meje si, kotraž dženca padnje a tam su šice zenjorojo Zeus i Dara lubie na to vitani, tyś na dobru szalku kofeja, a to direktnie wypiestowani. Dzięca do budnia na podżesa, czy ich poteki możecie tam sobu spiewać, sobu przykleskować, a tam pohoniować. Tyś hulce potom wo wierzch pobieża, a potom nam zdzielić, sztu pucze, abo sztu je miski kral, a go jest i potom wupytał za miski kralu. Dzesacz po napu, osymyś.

0: Celebo co sobą spiewała Widżu Szkriczku Nadzieje. Wielek Nadziewicz, Frank Wieselam. A ja widzę, co smieja, co Mateja.
1: To jsme dostali telefonat ze Sorko. Katrin Domaszcena ja zazoniła w tym padzie jako wołka, a ona mineše, haj, sobotu w rokach, ta maja sykoku, a ta ja močata dostała przed nešta czasom 4 sztuk, a te tačky, te są najprede wuknili letač, a potom ona povedaše, tajke nešto przytulne a impulsantne, ona išče ženi nie widziała, ja sa po nučko maj mileni, a tym Filipi samo su te tačky na ruku sasynili, su sa pon tam na post tach dziarżyli, a szła po nią wołka, tym dziszcza maj pojedała hej, a dobimy szkitać te taczki też, pon słone tam jenu szkliczku szcinęli, małku syna chora, a pon miach one jenu małki nie zda, ale my z tym susie one tam wuleczeli, wutrymne dżaksa te informacje.
0: No ladajcie, a na taczy kwas, mimo so tu już weselić sykoko, zmijemy dosć, a na dosć, na kujdy pat we chłokach.

0: Das ist ein Narojiva, Wachoshobusu, das ist ein Pschauer, Wachoshobusaka, nichts, aber Barkowach, das ist eine Schule, Wachoshiva, Apenna, Sasko, Rosschorionu, Wachoshulu, aber?
1: Ja, tak ja.
0: A kacke k tomu przyszła, sitte, net wieżewa, mjo, ja zu studierowasz, a wieżewa, ja zu zeptakawadowasz, aber, co sisse przedstawiwa, co sisse życowa.
1: Ja, se wie nicht, ob net wieżewa, zelle konkret nicht so ja zu, ale ja som kschewa nicht so z rycami zu, nicht to ja juże wegen jesno znate było, przyjmne, aber som sebe wista było. Varianta jo była zorabistika, ale to tenza z nieja tak jadnoro możno było, a kszinsa.
0: Also sasko rec a kulturu, a literaturu we lipsku.
1: Ale to jaż varianta przez septastwo. Tak som to cyniwa.
0: Wod kuterego casa se uknuwa sarski?
1: Ja som wod prednego letnika sarbsi numywa, pon som dalej szwa do te dalszneje szule we Borgowa.
0: A se dobra była?
1: Ja, se myslim, ja. Su wszakie rece kenš se mi wesebne spodobaju. Sarbskčina se wie, dokdaž to je moja Žišeca rec. Nic mamina, to je živne klince, ale Žišeca rec konima. Vat Žišectva som ju uknuva.
0: Teke ešti drugi spiu, stoj na liščinje, to je rokova muzika. To se še teka spodobajo. Taka rockowa muzyka. Ja mienim nento jadnu kupku ze DDR-skiego casa, znasz nieoblubowaniejszą, to są byli pudis.
1: Ja, se wie, to ja za DDR-skiego starszana, aber Berga ja, aber Luža, jadna ważne mie, a oni te muskie żynca heszcie wustupują. A to ja teke jadn was jedne zaszisz, ja som była.

0: Luže gronje, ten studijny czas, obszedzy ten najredniejszy czas, albo jeden z najredniejszych czasów, jak ja to dla tebie było, co ja dla tebie redni było w tym studijnym czasu?
1: W studijnym czasu ja luż młody, a może se pogibowasz po świecie, każ co, we wistych granicach sobie, musim tak raz uzwignąć, ale weto ty poznajesz wiele luży, z wszakich regionów.

0: Ja, to są sobą przyniosła takie drugie życzenia, muzykowe życzenia za nasze żyńcaśne uściwanie. A ustoj, żylberbiku, to jo, jaden mózgi ze zwysybnym temperamentem se groni, jo, ze zwysybnym głosem. Co to ma to nasy z tego muzyku?
1: Co ma to nasy? Tam nie na ten żylberbiku ze swojej Natalii, tak wzajemne, ale takie ta Edith Piaf ze swoim spiwom Milord.
0: Ja
1: mam jednu osobną żyłku, albo osobną ambicję k francuskie, doklaż moja mama, ja tam po wojnie 7 lat żyła była. A tam ja ona mojego nana zeznała, a mogę raz tak leżernie formulirować, ja som w podpowudniowej francuskiej nastała. Oni was tak leżernie, A znasz, mam to sobą we krzwi już, aż tam nieco,
0: Na pensy nie żyła mycy.
1: Nie,
0: ale... Aż se taką muzykę ubrała.
1: Ja. Also ta Natalie, oczy Berbiko, to ja za mnie fantastyski. Dokolaż, to ja krzasnie, aż se zalubuję jeden Francuza do Rusoki. Aż to w tym spiewie se spiewa. To ja za mnie perfektne. A mimo tego ten temperament, coś se ty już nas pomniała, ja, to musisz lubować ten spiew. A ja widzim to, co som schon spiewa, ten Kreml, a zawinę nam jest to.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche.

0: To se na zachopienku już ogroniwa, aż lubią szakorake żangry. Ta klasyjska muzyka słysza k tomu nic.
1: Jo.
0: Jaden zagronił ten najpopularniejszy pianist a komponist klawiernej muzyki Frédéric Chopin. A tam se ubrała klawierny koncert ze swojaden e-mol to jo. A co sztucy za tym?
2: Chopin ga jo teke we francuskie żywy był. Jo tam zwiski miał przyjaciele, przyjaciółki, a laży na znatym, na wuznamnym kierchobie Père Lachaise zakopane. Mm-hmm. Also to, że dalej z francuskiego, więc runośowon jeden Polak był.
0: Ja.
2: Jo, a ten klawierny koncert, to godla, dokolaż to jo predna klasyczna muzyka, z której już som se zeznała, a wszak to som dostała od mojej tęcaznej polskiej przyjaciółki we Warszawie. Predny raz ja nu Zukovu platu, ako dao. A to je bila ta z koncertami, a preludijami, a dalšnimi kusami od Chopina. A to som se vegin cestiva, od toga casa, to je už ležasetki stare. Tu hešti mam tu Zukovu platu, a žinca se ve svucham tu muziku v CD. Jo, klavirna muzika je neco kradu cušnivego. Teke cošten instrument nastupa, ako taki. To može vegin gwosna muzyka byś, albo mocna, ale weto nieco wegin subtilnego, a sensibelnego. Kuszty zuk ma weto nieco giardego przy klawierie, to moj zaszyść.
0: Grajasz te teke na klawierie?
2: Nie, to bożko nie mogę, ja no. Lubię słucham.
0: A na drugich instrumentach?
2: No ja, w młodych latach som raz pieczku klimprowała na gitarie, jo, ale to nie możesz grać po mniejszy. Ako żyjszy som miała raz jan akordeon, ale to nie jest mi tak wielgin pan wiecie spodobała, to som pescie chyszywa pan.
0: A przy których Görzbach słuchasz na taką klasyjską muzyką?
2: Ja, klasyczna muzyka se wie nie, nint w Slezynie, gaś ja doma mam nieco cynisz, to już prawie przysłuchają, znasz raz wiatrza. Aber wir können zersche, wir schieben alle, aber wir können zerte vom Dom hier.

0: Tchaikovsky, se teke sobu přiniesła, hoce ubrała jeden walcik.
1: Ja, ten walcik nintos z tego baleta Tchaikovskiego, jo, skier jest na sztogo dla jo, dokolasz jo wegin znate. Motiv za to, aż som to ubrała jo popszom ta bajka w celem, wo woješnym knapaku poety a Hoffmann, dokolasz ja lubujom bajki. Takie samo piszom bajki. Bajki są stare a mode. A hoja hyszti wegin spodobny ta kombinacja, muzyka a literatura. Hyszti k tomu, gaż to widzisz pon w żywadle, ten balet, masz trzy genre za jedną temu, masz kombinowaną muzyku z fantazją, ze zdziszecych dniu znasz, by tej bajce gacowa jedno żoczo. A to jo fascinujące. Ja som w tom dybku takie żoczo wystała. Ja se nażam, aż to wystaniam hyszti rzeku.

0: W rozkronie Jorona Juža Pičkuta Gronovotom było, że inzajszna narodninarka Ingrid Hustetowa słusza k serskim literariskim głosom naszego Cassa. A se wie, de nint z tekstom teke słyszaś bysz u nas.
1: Przechodzę, Wajka. Kuszte Czesi albo stworte żyn przyjeżdżą, gaż se wena ze swoim psom przechodzują w naprzeszionym smirje muski pekolosu. Żożkuli na tych swinskowatych liszojskich dniach z milnym wietrzykom se przechodzują te wena a jeje pias. Teke wen tam jeszcze. Kaki przypad? Kuszte raz jej przyjazny myśli nieco przywołają, albo psoju. Na przykład, no, jak se żo? Albo, krzasnuczki lesze mamy nicka? Albo, tyga su rytnuczki? Albo nieco podobnego. Wena jomu kuszte raz wete gronio. Tak, jak se je zguby usunio. Przytom, we cybie sami je przechwatana. Rzekuj jom se derje. Albo, Tomasza pszauje. Albo, jo, a won mi rad przewożujo. Muski jeżo dali, se nie obroszece, żeńska ze psom żoty dali, se nie obroszeca. Ale wena se pesmiknio. Przeto szedne se jej takie postupowanie nie zda. Sledko ju jo jomu cuza. A ja to galantnie, gaż se cuzy we sobie brzezy szogo na taki part przygronia? Znasz się o pieczku zmylone, a nie wie, jak se to ze żeńskimi cyni. Abo jo jomu szo jadno, jak se to cyni. To z tymi żeńskimi. Pijane tak nie. A flirt? Dre nic. Za to nie o jego głos zaprzymujuc, a lepgodny dość. Ale skiery gwuszna, jedane. Daś jo, kaś jo. Szym cestrzy se z nim na taki part smakajo, szym spodobnie je to jo. A caka przy kusztym przechodzowaniu na to, aby je zase na przesiwo przyjął. A na to, co by gronił. Tyżyn je przyjdu. Swinco była słabsze, wiecz chłodniejsze. Żynk ak żynk se ze swoim psom przechodzują. Przyjazny kelasowa je na przesiwo nie jeździ. Wena siebie zawapio przytom se na to wspomniesz, że jego na dawno zachadnych swinskowatych liszojskich dniach smakawajo. Zase a zase se pytych z czaszkach a drożkach w mistrzańskim parku a przy brogu ryki przechodzują. Wen tam więcej nie jeździ. Na żyjucy nie osy nic stało. Znasz ją jego kelaso do kusu. Wena se przedstawio, aby jego nieży raz a nieży smakawa. A aby ją mu spiesznie jako predna nieco przywołała. Na przykład, mega nismy se dawno wyżywy. Abo, o, wyga masza nowe kelaso. Abo, nędzio na zima przyszła nicka. Znasz by pias z ogonom wykotał. Pen by swoju drogu szła. Piciczku pomosza jako hołac. Nic dokolaż pias by znasz zawiecku szygał. Nie, aby zasłyszała, co by kelasowa jej wety gronił. Ale obrosiła się nieby. Abo tola?
0: W naszym reżę literatura tyżynia jo to była Ingrid Hustetowa z jej ulicowańką Przechojżowarka z jadnej czeskiej antologii.

Ja, liebe Przysłuchaki, a Przysłuchari, nasz bostak o wyswiezień, ja mimo rozmi, nasz ustrzewański czas, ja no tak przeliszył. Pokazasz, co malcnie hyszczi na modernu sersku przyjezu. Ta jo żynca wytpodnia, wyt zega pieszych, w kluboni serskiego doma, ho w mieście, gaś pytasz o hyszczi dalsznu gośbu se serski rozkraniasz, a coż o przytom nieco z rukami żywasz.

0: Luže Gronje, ten studijny czas, ja przecież ten nieredniejszy czas, albo jeden z nieredniejszych czasów, jak ja to dla tebie było, co ja dla tebie redni było w tym studijnym czasu.
1: W studijnym czasu ja już młody, a może się pogibowasz po świecie, każ co, we wiestych granicach sobie, musim tak raz uzwignąć, ale w to ty poznajesz wiele luży, z wszakich regionów, krajów, takie, also, to ja za mnie to nie ważniejsze, podla tego przedmiota sobie. Ja som rozszerzyła mój horyzont, ja som se uwijała, ja som se mogła ubrać, co mnie zajmuje, to ja ważne.
0: A ty z ruszczyną a serbszczyną studiowała, nic? A ty se takie była w Ukraju, nic? Co se tam gotowała, że se była szuży, a tam se takie muzyku sobą przyniosła?
1: Ja, w studenckim czasu sme se wie takie wele spiewali. Tak a tak już, a pon szym witzig, aż sme zeznali luže z drugich krajów. Also my sme spiewali serbski, niemski, czeski, polski, słowakski, engelski, francuski, ruski, dosyga, jo? Ja wiem, mogu se ja noc pomnieć na wszakie wosebne wiacore w studenckim internacie w Lipsku. Nasze słowianskie wiacore, tam sme spiewali słowakskie spiewy, sme pili słowakskie wino, a to ja krzasne było. Wegen wosebne ludowy spiew ja za mnie ta Katiusza. Ja to sama sobie rad spiewam takie, albo w duesze z mojej przyjaciółku, gaż sme mi gromadze na końcu ja przecy Katiusza na programie. Wszo jadno kak poszcze ja. A jak się nam żo, to też się spiewamy.
0: Tak to ja to muzyka takie z przyjacielio, jo? My żeby to tak koniec, nie?
1: Ja, se wie.
0: My mamy ten spiew z Balalajka ensemblem Wolga, to hustoj. Jak to żo?
1: Se wie, w ruskim oryginalu, jo? Dem
0: ja, ja, ja, ja, ja, na wielkim rad.

Ja, to jest osoba przyniosła takie drugie życzenia, muzykowe życzenia za nasze żyńcaśne uściewanie. A hus to jest żyberbiku. To jest jeden mózg ze zwysybnym temperamentem.

0: Ja, ata Edith Piaf, to ja sam, ja, tak je przykład francuskie żynskie, kiedy się emocjonalnie tak kraduczko roztarga, ja mogę raz kwanić. Ona cazny juska a szerpi dla tej lubości. Lubość mózgim, a żywieniu se wie takie. A bożko pieczku mienię k sebie samej, mam ten zaszczyt. Ona więcej tam szerpi na swoich zacuszach. Ja, a toko dla takie ten tytel Milord, tak wegin typiski za nią. A toko dla som ten tytel sobie ubrała.
1: To ja takie wegin melancholiski spiu, musim kronić, ale z całego wona gajo takie na droze ugnuła to spiwanie. Nic, wona jo takie szieszkie żywienie miała, nic.
0: Ja, szieszectwo ja wegin problematiske była. A to skary znuzy rożone, ak ja nicht poznał jej talent spiwania.
1: Tragediu jej żywienie to se tak oni wytpuszczy jo se takie w muzyce.
0: Ja, na kuszto pat. A za to se ten genre chanson nie lepiej goży. Ten szpagat miaze melodii z kostczu a jerozczu.
1: Ja.
0: Jeden was tak.

0: Hatte es in der Sachopenko, Jojo Graniva, Aschlubio, Schakoraka, Genre, der klassische Musiker, Sushak Tomu, nichts?
1: Ja.
0: Ja, denn, Zagroni, Jotta, ne, popularische Pianist, a Komponist, Klaviernähe Musiki, Frédéric Chopin. Tamse ubrauert Klavierne Konzert, zes war ja denn, emolto, ja, zerstütze sattem.
1: Chopin ga, jo, teke, be französische Jivebo, jo, tams wiski meu, Przyjaciele, przyjaciółki, a leży na znatem, na wuznamnym kierchobie Père Lachaise, Zakopane. Mm-hmm. Also to, że dalej jest francuski, jest runoczowon, jaden Polak był.
0: Ja.
1: Ja, ten klawierny koncert, togodla, dokolaż to ja predna klasiska muzyka, z której już som se zeznała, a wszak to som dostała od mojej tęcaznej polskiej przyjaciółki w Warszawie. Predny raz, ja nu Zukovu platu, ako da, a to je bila ta z koncertami, preludijami, dalšnimi kusami od Chopina. A to sem se vegin cestiva od toga casa, to je už ležasetki stare, tu ještě mam tu Zukovu platu, a žinca se ve svucham tu muziku v CD. Jo, klavirna muzika je neco kradu cušnivega, teke cošten instrument nastupa, ako taki, to može vegin gwosna muzyka byś, aber mocna, ale weter nieco wegin subtilnego a sensibelnego. Kuszte zug ma weter nieco giardego przy klawierie, to moj zaszyść.
0: Grajasz te teke na klawierie?
1: Nie, to boszko nie mogu, ja lubię słucham.
0: A na drugich instrumentach?
1: Na ja, w młodych latach som raz pieczku klimprowała na gitarie, jo, ale to nie mam, że grasz pominiszy.
0: Okay,
1: ako żyszy som miła raz jan akordeon, ale to nie jest mi tak welgin pan wiecie spodobała, to som pestie chyszywa pan.
0: A przy których Görzbach słuchasz na taką klasyjską muzyką?
1: Ja, klasyjska muzyka se wie neo nint w Slesinie, gaś ja doma mam nieco cynisz, to już prawie przysłuchają, znasz raz wiatrza. Aber wir Konzerte, wir Jivadle, aber wir Konzerte im Domje,

0: Tchaikovsky, se teke sobu přiniesła, hose ubrała Jan Walczyk.
1: Ja, ten Walczyk nintor z tego baleta Tchaikovskiego, jos geries na sztogodla, jo, dokolasz jo wegin znate. Motiv za to, aż som to ubrała, jo, popszom ta bajka w celem, wo woješnym knapaku poety a Hoffmann, dokolasz ja lubujom bajki. Takie samo piszą bajki. Bajki są stare a młode. A hoja hyszty wegin spodobny ta kombinacja, muzyka a literatura. Hyszty k tomu, gaż to widzisz pon w żywodle, ten balet, masz trzy genre za jedną temu, masz kombinowaną muzyku z fantazją, ze zdziszecych dniu znasz, by tej bajce gacowa jedno żółczo. A to jo fascinujące. Ja som w tom dybku takie żółczo wystała. Ja se nażam, aż to wystaniam hyszty rzeku.

Ja, liebe Przysłuchaki, a Przysłuchari, nasz burstakowy zwierzyn, ja mimo rozmij nasz ustrzewański czas, ja no tak przeliszył. Pokazasz, co malcnie hyszczi na modernu serbsku przyjezu. Ta jo żynca wetpodnia, wet zega pieszych, w kluboni serbskiego doma, ho w mieście, gaż pytasz o hyszczi dalszną gośbu se serbski rozkraniasz, a coż o przytomne, co z rukami żywasz.